0: Հարկելի ընկերներ, մեր եթերաժամը սպարվեց, դուք լսեցիք Ունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը, հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավաննեսյանն է, հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Բորը, հայկական ռադիոժամը եթեր է ունենում ամեն շաբաթ օր, ժամը 13-ից մինչև 13:30, հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873-1188 մեգահերց, եղեք Երջանիկ եմ մնացեք միշտ հայ, միշտ նոր հանդիպում.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, tu publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Modlitwa za polskich uchodźców wojennych i tych wszystkich pomagających im Węgrów oraz duchownych, którzy w czasie II wojny światowej im służyli. Pamięć o żołnierzach generała Stanisława Maczka. Powiemy dziś o tym. Będzie też niecodzienna niespodzianka, ale o niej w drugiej części audycji. Minęła godzina 13:30, jak zwykle o tej porze ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożena Bogdańska-Sodojowa, a za szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilaj. Na początek kilka informacji.
2: Wiadomości.
3: Pomoc czy wierność? Wykład Laszlo Sokoliego o wielu fascynujących kwestiach historycznych dotyczących bitwy pod Mohaczem. Data 19 września, godzina 16. Organizator Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy Mazurek Balaton-Boglar. Wspólnie z Polskim Instytutem Badawczym i Muzeum. Wydarzenie zorganizowane z okazji 500. rocznicy bitwy pod Mohaczem. W Salonie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego imienia Józefa Bema w Budapeszcie można oglądać wystawę zorganizowaną przez Polski Dom Kultury, a przedstawiającą ponad 30 fotogramów wykonanych przez Endre Bokę na temat pejzaże polskie i węgierskie, Polska i Węgry, moje dwie ojczyzny. Diament blasku gwiazd, film Andrzeja Wajdy w klasycznym maratonie filmowym w Budapeszcie. Odbywający się w dniach od 15 do 20 września budapesztański klasyczny maraton filmowy uczci 100. rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy, wielkiego polskiego reżysera, prezentując 7 jego filmów. Szczegóły m.in. na stronie Instytutu Polskiego. Stowarzyszenie Katolików Polskich pod wezwaniem świętego Wojciecha zaprasza na spotkanie z ojcem Adamem Szomorjoim i promocję jego książek. Miejsce wydarzenia Budapeszt, Dom Polski. Data 20 września, godzina 11:45. W programie fragmenty filmu Kościół i naród w Europie Środkowej. Refleksje osobiste i o wspólnych cechach ludów państw Grupy Wyszehradzkiej. Moderatorem spotkania będzie dr Imre Molnar, a oprawę muzyczną zapewni Jakub Deak. Polski Dom Kultury, oddział OHEG 11 ma zaszczyt zaprosić Państwa na wystawę obrazów i prezentację książki Czas i Znaki Diego Iwaszka oraz inne eseje pani Olgi Wójcik. Prezentacja odbędzie się w Domu Polskim po mszy świętej około godziny 12, 27 września. Do 23 września Polski Dom Kultury na Węgrzech, oddział OHEG 11 zaprasza do budapeszteńskiego Domu Polskiego do oglądania wystawy fotograficznej Żywe Obrazy, pochodzącej z zasobów Fundacji 9 Sił. W dniach od 24 do 27 września Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema organizuje wyjazd edukacyjny na Słowację śladami polskich uchodźców wojennych z czasów II wojny światowej. Wyjazd zakończy wizyta Wamosz Mikola na Węgrzech. Do 27 września w Muzeum Świętego Stefana w Székesfehérvár można oglądać wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. Polskie Stowarzyszenie Kulturalne imienia Józefa Bema zaprasza na prezentację Filipin oczyma pani Joanny Klich, która odbędzie się w poniedziałek 28 września o godzinie 17:30. W siedzibie stowarzyszenia podają adres Budapeszt, 5 dzielnica, ulica Nador 34. Na 5 października na godzinę 10 zaplanowano plenarne posiedzenie Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego. Miejsce siedziba OSP, 10 dzielnica, ulica Alomasz 10. No i kolejne informacje dla spacerujących. Na urodzeniu Ambasady Polskiej w Budapeszcie przez całą dobę można oglądać fotograficzną wystawę plenerową przygotowaną we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną pod hasłem 4 pory roku. Wystawę planerową Ambasady Polskiej oraz Polskiej Organizacji Turystycznej Plansze Polska Nieoczywista przez całe lato i fragmenty jesieni można oglądać na płocie Domu Polskiego w 10. dzielnicy Budapesztu przy rogu ulic Kleir i Ohed 11. A na wystawę tę zaprasza Polski Dom Kultury na Węgrzech. Tyle bieżących informacji. 17 września, 87 lat temu, Związek Sowiecki zgodnie z tajnym paktem Ribbentrop-Mołotow zbrojnie zaatakował Polskę. 18 września 1939 roku Polacy przekraczali granicę z Węgrami. Wielu z nich pierwszy raz w życiu opuszczało swój kraj. Zostali rozlokowani w 141 obozach uchodźców wojskowych i w 114 obozach dla ludności cywilnej, rozsianych po całych Węgrzech. W wielu miejscach Węgier odbywały się spotkania upamiętniające te wydarzenia. 11 września pan konsul Polski na Węgrzech, Marcin Bobiński, wziął udział w uroczystościach upamiętniających rocznicę ofiarowania przez polskich żołnierzy uchodźców posągu Matki Boskiej Królowej Pokoju w Fehérvárcsurgo. Uroczystość organizował samorząd polski w Székesfehérvárze i władze Fehérvárcsurgo. 19 września, czyli dzisiaj, uczniowie ogólnokrajowej uzupełniającej szkoły polskiej przedszkola wraz z ogólnokrajowym samorządem polskim przy tablicy na ulicy Alomasz 10 zorganizowali uroczystość wspomnieniową poświęconą przybyciu polskich uchodźców na Węgry w 1939 roku i pomagającym im Węgrom. 20 września, jutro o godzinie 11.30 Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pod wezwaniem świętego Wojciecha i proboszcz polskiej parafii personalnej na Węgrzech przy tablicach upamiętniających żołnierzy generała Stanisława Maczka i polskich węgierskich duchowych znajdujących się na frontonie Kościoła Polskiego w Budapeszcie odmówią modlitwę i złożą kwiaty. Przenieśmy się pamięcią kilka lat wstecz. Wówczas to przygotowana została i zaprezentowana na Węgrzech bardzo interesująca wystawa poświęcona duchowieństwu w czasie II wojny światowej. Mówi jej twórca, niestety już nieżyjący ówczesny sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, pan Andrzej Przewoźnik.
4: Katyń, Auschwitz, reżimy totalitarne wobec duchownych kościołów katolickich w okupowanej Polsce w latach 39-45. Te dwa słowa, te dwie nazwy symbolizują martyrologię Polaków i na wschodzie w okresie okupacji sowieckiej i na zachodzie w okresie okupacji niemieckiej. To wszystko, co Polacy doznali ze strony jednego i drugiego okupanta, ze strony jednego i drugiego systemu totalitarnego. Przygotowaliśmy wystawę, która pokazuje martyrologię duchowieństwa polskiego, duchowieństwa kościołów katolickich, kościołów chrześcijańskich, przede wszystkim kościoła rzymskokatolickiego, ale także innych kościołów, które funkcjonowały w okresie II Rzeczpospolitej i w okresie wojny na ziemiach Polski. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że we wszystkich dokumentach, które Państwo czytacie na temat okupacji niemieckiej w Polsce, we wszystkich dokumentach, które dotyczyły wyniszczenia inteligencji polskiej, jakie wydawali Niemcy, zwłaszcza Himmler, gdzie podawano kategorie ludzi, którzy mają być wyniszczeni, eksterminowani czy deportowani, na pierwszym miejscu są duchowni. Jeśli sprawdzicie Państwo podręczniki, dokumenty, publikacje, zobaczycie, że co najmniej ponad 6,5 tysiąca duchownych rzymskokatolickich, myślę tutaj o biskupach, o księżach, o klerykach, o zakonnikach, także o siostrach zakonnych, doznało represji ze strony systemu nazistowskiego. Bardzo wielu księży i dzisiaj nie jesteśmy tak naprawdę w stanie podać precyzyjnej cyfry, którzy pozostali pod okupacją sowiecką po 17 września 1939 roku, również zginęło, było deportowanych, było prześladowanych, było eksterminowanych. Chcieliśmy pokazać na tej wystawie historię tych księży, przynajmniej w przybliżeniu, pokazać te najważniejsze postaci, najważniejsze postawy, jakie miały miejsce w czasie wojny wśród duchownych. I tutaj są przykłady w postaci duchownych, zwykłych księży, którzy wykonywali swą kapłańską posługę, ale także tych księży i tych duchownych, którzy byli biskupami, którzy zajmowali bardzo ważne pozycje, bardzo ważne funkcje w Kościele katolickim, choćby ksiądz arcybiskup nowowiejski, wetmański, jest biskup Kozal. Zobaczcie Państwo, ponieważ na tej wystawie minie się bardzo wiele nazwisk, bardzo wiele zdjęć i postaci, które warte są zapamiętania. Są księża, którzy w zasadzie umknęli z naszej pamięci. Są też tacy, którzy zostali wyniesieni na ołtarze. Tacy, którzy stracili życie na terenie okupowanej przez Niemców Polski, ale też tacy, którzy stracili życie choćby w Katyniu, czy w Charkowie, czy w wielu innych miejscach na wschodzie. Myślę, że jesteśmy to winni tym ludziom, dlatego że wszystkie wystawy, wszystkie publikacje, konferencje, które są przygotowywane i dotyczą materii martyrologii Polaków w czasie wojny, tak naprawdę pomijają wątek martyrologii duchowieństwa. Chcieliśmy tą wystawą przypomnieć o ich ofierze, przypomnieć, jak ważnym jest przywiązanie do wartości, do wiary chrześcijańskiej, jak ważne jest przywiązanie do ideałów, które kształtują życie. Wiemy z pamiętników, z różnych przekazów, także z wielu rozmów z więźniami obozów koncentracyjnych i innych więzień i aresztów, jak ważna dla wielu więźniów była obecność duchownych w tym najgorszym okresie ich życia, okresie, który prowadził bardzo często do śmierci. Jest jeszcze jeden powód, który zdecydował, że przygotowaliśmy taką wystawę. Otóż przed kilku laty trafiliśmy na dokument niemiecki, który nasi niemieccy koledzy uzyskali z archiwów rosyjskich z czasów wojny, a dokument dotyczył grupy ponad 500 księży polskich, którzy z niemieckich obozów koncentracyjnych, między innymi w Sachsenhausen, zostali przewiezieni do Dachau. I wszyscy ci księża ponieśli śmierć. To jest dokument bardzo suchy, bo on przedstawia tylko i wyłącznie imiona i nazwiska księży i daty, kiedy byli deportowani z jakich obozów. Myśmy sobie zadali trud, żeby dowiedzieć się więcej o tych duchownych, którzy znaleźli się na tej liście. To są praktycznie rzecz biorąc wszystkie diecezje przedwojennej Polski, wielu wybitnych naukowców, wielu wybitnych duchownych, ponieważ bardzo często wielu duchownych pełniło różne funkcje na uczelniach, w ośrodkach akademickich, wybitnych ludzi, którzy tworzyli, można powiedzieć, elitę niepodległej Rzeczpospolitej. Padają tutaj nazwy wielu miejsc kaźni, wielu miejsc martyrologii, takich jak Sachsenhausen, Dachau, Bergen-Belsen, jak choćby Mauthausen, Gusen, wiele, wiele innych miejsc, które są niezwykle ważne dla nas Polaków, ale myślę, że też niezwykle ważne dla historii i martyrologii duchowieństwa polskiego. Specjalnie ze względu na to, że ta wystawa jest pokazywana na Węgrzech. Jedna plansza dotyczy duchowieństwa polskiego w czasie wojny na Węgrzech. Taka kwintesencja tego, co się działo w tej materii. Myślę tutaj o duszpasterstwie katolickim działającym od listopada 1939 roku, praktycznie rzecz biorąc do końca wojny. I o takich postaciach, które dla Polonii węgierskiej, dla wychodźstwa polskiego na Węgrzech są postaciami niezwykle ważnymi. Myślę tutaj o osobie księdza Wincentego Danka i o kościele. Był takim centrum polskości, centrum, można powiedzieć, wiary katolickiej tu w Budapeszcie, ale też konspiracji w jakimś sensie, bo to nie tylko ksiądz Danek, ale siostry, które pracowały w kościele. Myślę tutaj o dwóch wybitnych postaciach, dwóch wybitnych księżach, franciszkaninie Stanisławie Piotrze Wilku Witosławskim, który został deportowany w 1944 roku do Mauthausen-Gusen, a później do Dachau, i o postaci wielce zasłużonego jezuity księdza Stanisława Rzepko-Łaskiego, który został zamordowany przez Niemców, idąc bardzo odważnie, mimo tego, że wiedział, że poniesie śmierć w obozie w Mauthausen. Jest oczywiście także postać, to jest przypomnienie człowieka, który, można powiedzieć, reanimował duszpasterstwo katolickie w czasie wojny, księdza biskupa Radońskiego, dzięki rozmowom którego z prymasem Węgier wówczas duszpasterstwo mogło działać, i ponad 60 księży rzymskokatolickich, którzy znaleźli się w 1939 roku na Węgrzech, mogli prowadzić swoją posługę. Państwo będziecie mogli przez obejrzenie tej wystawy poznać taki bardzo mało znany wycinek historii Polski, ale też historii Kościoła polskiego, który warto pokazać i który warto przypominać, ponieważ ciągle mamy sytuację taką, że różnego rodzaju systemy polityczne mają tendencję do tego, aby walczyć z wolną, niezależną myślą, aby walczyć z wartościami, aby walczyć z wiarą. To są wszystko niezwykle ważne, kształtujące każde społeczeństwo czynniki, na które powinniśmy zwrócić uwagę.
3: mówił pan Andrzej Przewoźnik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa w Warszawie.

0: 20 września po mszy świętej w budapesztańskim kościele polskim proboszcz polskiej parafii personalnej na Węgrzech ksiądz Krzysztof Brzelak w asyście wiernych pod tablicami znajdującymi się na frontonie wieży nieopodal głównego wejścia do kościoła odmówią modlitwę za polskich uchodźców i tych wszystkich Węgrów, którzy im pomagali, a także duchownych, którzy w czasie II wojny światowej im służyli. I kolejne nagranie pochodzące ze zbiorów naszej redakcji. Historyk wojskowości, pułkownik w stanie spoczynku Waldemar Kotula, twórca i kustosz sali tradycji Czarnej Dywizji. Pułkownik Waldemar Kotula rozpoczął swoją przygodę z wojskiem jako nastolatek. Jego pasją stała się historia pierwszej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Stworzył w Żaganiu mini muzeum wojskowości, bo tym w gruncie rzeczy jest sala tradycji Czarnej Dywizji lub inaczej Centrum Tradycji Polskich Wojsk Pancernych w Żaganiu. Przed laty, przy okazji odsłonięcia tablicy poświęconej żołnierzom Maczka, odwiedził Budapeszt i wówczas zapytałam go, co wiadomo o pobycie generała Maczka na Węgrzech.
1: Ilość wszystkich żołnierzy, którzy trafili, szacuje się na około 1500. To są wszyscy żołnierze, którzy wraz z pułkownikiem Maczkiem i sztabem, dowództwem 10. Brygady Kawalerii dotarli na teren Węgier. Przed wkroczeniem do Przełęczy Tatarskiej, od której ta epopeja się rozpoczęła, 10. Brygady Kawalerii, tylko nieliczni żołnierze zdecydowali się pozostać na terenie Polski. Byli to żołnierze pochodzenia ukraińskiego, którzy akurat byli związani z tym regionem i po prostu otrzymali zgodę przełożonych na pozostanie w okolicach Przełęczy Tatarskiej. Natomiast wszyscy pozostali w sposób bardzo sprawny, zorganizowany, dotarli na teren Węgier. Szacuje się, że zabrali ze sobą z Polski ponad 800 jednostek różnego rodzaju sprzętu transportowego, drobnego sprzętu pancernego i oczywiście w pierwszej fazie pobytu na terenie Węgier musieli z tym sprzętem się rozstać, bo takie były obowiązki, takie były zasady internowania. Oczywiście nie był to proces prosty, niemniej jednak został zrealizowany. Tuż za Przełęczą Tatarską, już praktycznie na pograniczu, zostały stworzone dwa punkty na terenie jednego z lotnisk, gdzie komisyjnie ten sprzęt został przekazany. Następnie żołnierze trafili do różnych obozów, głównie żołnierze 24 Pułku Ułanów trafili w okolice Budapesztu. Żołnierze 10. Pułku Strzelców Konnych trafili na pogranicze węgiersko-austriackie i węgiersko-niemieckie. Częściowo był taki epizod, że przebywali również nad Balatonem, ale jednak zostali przewiezieni później na teren pogranicza właśnie węgiersko-austriackiego. I jeżeli chodzi o standard życia w obozach, była to sprawa zróżnicowana. Zależało to od ludzi, którzy byli odpowiedzialni za te obozy. Były ośrodki, gdzie ta współpraca z komendą węgierską układała się lepiej. Były również ośrodki, gdzie układała się troszeczkę słabiej. Tutaj nie chcę wymieniać akurat nazw tych akurat miejsc na Węgrzech, gdzie układała się słabiej, no ale być może były takie uwarunkowania i po prostu, krótko mówiąc, Węgry też zostały zaskoczone tą sytuacją, ponieważ ogólna liczba żołnierzy polskich, którzy byli internowani na Węgrzech, jest to ponad 40 tysięcy. Brygada pułkownika, późniejszego generała Maczka, liczyła tylko 1500. To była znikoma część tego całego procesu. Niemniej jednak wydaje mi się, że jest to ciekawy epizod, ponieważ akurat żołnierze generała Maczka za długo na terenie Węgier nie przebywali, ponieważ już na przełomie jesieni 1939-40 roku, w pierwszej fazie ewakuacji, już przemieszczali się w kierunku Francji. Tak jak była pani łaskawa wspomnieć, jako jeden z pierwszych 20 października już praktycznie teren Węgier opuścił pułkownik Maczek po to, żeby odebrać awans na stopień generalski, ponieważ za osiągnięcia i walkę w czasie wojny obronnej 1939 roku został awansowany do stopnia generała brygady i w tym stopniu dowodził późniejszą 10. Brygadą Kawalerii Pancernej we Francji i później 1. Polską Dywizją Pancerną już do końca działań II wojny światowej.
0: Jestem przekonana, że część żołnierzy generała pułkownika wtedy jeszcze Maczka pozostało na Węgrzech. Czy wiemy coś na ten temat? Czy badania jakieś są prowadzone?
1: Z tego co wiemy, znakomita większość żołnierzy pułkownika, generała Maczka, ewakuowana została do Francji. Trudno znaleźć, i tu opieram się na wspomnieniach, które były zapisane w kronikach poszczególnych oddziałów. Mówię o tych kluczowych tutaj, szczególnie 24 Pułku Ułanów i 10 Pułku Strzelców Konnych. Nie ma zapisów na temat losów żołnierzy, którzy zostali tutaj na Węgrzech. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą część pytania i przywracanie pamięci dobrej generała Maczka, no oczywiście Wydaje mi się, że jest to proces, który nabiera dobrego tempa. Chociażby dało nam się, mówię tutaj o Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków, wielu innym stowarzyszeniom w Polsce, przywrócić pamięć generała Maczka. Ten akt jest znamienny ustanowienia roku 2012, a dokładnie miesiąca października jako miesiąca pamięci generała Maczka. Została wydana odpowiednia uchwała Senatu Rzeczpospolitej przywracająca pamięć o generale Maczku. Myślę, że ona dotarła praktycznie do różnych miejsc na świecie. Muszę powiedzieć, że ten proces pozwolił nam również na dotarcie do jeszcze żyjących żołnierzy generała Maczka. Podjęliśmy się karkołomnego wyzwania. Dzięki pomocy mnóstwa ludzi na całym świecie udało nam się zlokalizować blisko 120 żyjących żołnierzy generała Maczka. Postanowiliśmy ich zaprosić na ostatnie takie symboliczne zgromadzenie generała Maczka. Starsi panowie, oczywiście, blisko setki, wielu z nich, którzy zdecydowali się do nas przyjechać. I aż 19 panów dotarło do dalekiego Żagania, z całego świata praktycznie, bo mieliśmy na przykład pana Łódczyka, który przybył wraz ze swoim synem i ze swoim wnukiem z dalekiej Kanady. Mieliśmy gości ze Stanów Zjednoczonych, mieliśmy gości z Europy, no i przede wszystkim udało nam się dotrzeć do zapomnianych maczkowców żyjących jeszcze na terenie Polski.
0: Panie pułkowniku, wróćmy może do pamięci o generale Maczku. Ponad 300 pomników na świecie stoi. Tablic, które upamiętniają dobrą pamięć generała Maczka. Jak ta rzecz się ma w Polsce?
1: To dysproporcja rzeczywiście rażąca, ale staramy się to w błyskawiczny sposób nadrobić. Wspominałem, że pierwszy pomnik dedykowany generałowi Maczkowi stanął w Żaganiu w 2005 roku. Był odsłonięty jeszcze przez żyjącego wówczas prezesa Związku Kół I Polskiej Dywizji Pancernej, rotmistrza Witolda Daimla, inicjatora ustanowienia tego pomnika, czyli ówczesnego dowódcy 11. Dywizji Kawalerii Pancernej generała Waldemara Skrzypczaka. Uczestniczył w tej ceremonii również nieżyjący już ówczesny minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński. Kolejny pomnik dedykowany samemu generałowi Maczkowi stanął w Parku Jordana w Krakowie. Wiemy o tym, że w latach 90. został zbudowany i oddany pomnik poświęcony pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej na Placu Inwalidów na warszawskim Żoliborzu. Od tego czasu wiele szkół otrzymało imię generała Maczka. To też jest ta dobra pamięć i to jest to spełnianie testamentu generała Maczka, bo on był bardzo zainteresowany upowszechnianiem wiedzy o swoim czynie, szczególnie wśród młodzieży szkolnej. Tą misję kontynuuje jego syn, profesor Andrzej Maczek. Jest również bardzo ważną sprawą, że ta pamięć fantastycznie funkcjonuje w wojsku. Tak się składa, że jedna z kluczowych brygad w ogóle wojsk lądowych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, 10. Brygada Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, najnowocześniejsza brygada pancerna w Wojsku Polskim, nosi imię właśnie generała Stanisława Maczka.
0: Mówiliśmy o tym, że w kilku miejscach Węgier, nie będziemy wszystkich wymieniać, ale chociażby Komárom, Partani, Nagymáros, chyba Esztergom, ale myślę, że również i Budapeszt, bo przecież Budapeszt, proszę Państwa, nie gdzie indziej jak w hotelu Astoria, w tym historycznym miejscu stanął pułkownik Maczek. Czy pan nie uważa, że byłoby to gestem pamięci? W miejscach tych, gdzie były obozy, znalazłyby się tablice upamiętniające fakt, iż tu stali żołnierze generała Maczka.
1: Jest to, wydaje mi się, fantastyczny pomysł. Także wydaje mi się, że na tej mapie Europy Węgry też powinny wspaniale zapisać te wszystkie fakty, bo wydaje mi się, że to jest kawał bardzo dobrej wspólnej pamięci.

Tyle o historii. A przed Państwem niecodzienna niespodzianka. Kilka dni temu do naszej redakcji trafiło bardzo sympatyczne i powiedziałabym o polsko-węgierskim charakterze nagranie. Otóż dzisiaj tu u nas węgierska premiera muzyczna. Jasiek Piwowarczyk prezentuje Servus Houston. Zwycięzca ostatniej edycji The Voice of Poland nagrał po węgiersku swój radiowy hit Hello Houston. Z Węgrami związał się, kiedy jako dziecko zaczął brać udział w wymianach szkolnych. Spędzał na Węgrzech coraz więcej czasu, mieszkał u węgierskich rodzin. Dzięki temu poznał tutejszą kulturę, a nawet nauczył się podstaw języka. Teraz postanowił zaśpiewać po węgiersku i tak powstało Servus Houston. To nowoczesna popowa piosenka o zwątpieniu, niepewności i odwadze potrzebnej, aby ruszyć dalej, nawet kiedy nie znamy jeszcze właściwego kierunku. Tym razem Jasiek opowiada tę historię w języku węgierskim. Jasiek chciał zwrócić się do węgierskich odbiorców w ich własnym języku i nadać naturalną kontynuację swojej wieloletniej relacji z Węgrami. Servus Houston jest osobistym gestem sympatii wobec węgierskiej kultury oraz próbą zbudowania muzycznego mostu pomiędzy słuchaczami w Polsce i na Węgrzech. Przed Państwem Jasiek Piwowarczyk.